0: je zadnji od 10 hitov u vrsti.
1: Kva? A bo ih nov več, ali kva?
2: Bodo, bodo.
0: Spet naslednjo uro.
1: Samo na Radio Antena.
3: Maluma, baby. Pero mi amor, no hay problema, no, no.